dat ze bidden gie na schistje a lademe na bokkiewe don nuwe hot nja don nuwe ha ranja. A to započneme najprede raz z tymi za prosdninske dzieci berekwa. Prosdninske poskid za dzieci maja we Wojewódzkim muzeju, tun wenuje so dżęca jabłkam a kak z nich briczka nastanie. A to se na miestne wiezo wuspyta a tyž wopta. A w Serbskim muzeju tam moža dzieci dżęca z linu, kotraż na powiece z knyje paslič. A se tak małe tykowane kieszki, serbske bajowe figury, szkliczki a jeszcze wiele wiace motivu stworić, kotraż tyž we wustajence sami wuladaja. Je to kreatívne dopodnio za dzieci od 7 lit, a to od dopodnia 10 do przypodnia 12. Popfat za wopczyniku učinia 6 euro. A netko poladnie mi hiž raz na konc tydženia Zagski krajno-močinski kór pod návodom z kuluva pokažaceho Serba Lukáša Čorliša bude po viace hač 7 letach znova s hostčom ve Vúžici. Koncert v Kulovské cirkvi voduje kór sobotu Pečich a na zajtra nedželu voprobí kór potom Božu mšu v Krošťanskej cirkvi a to ráno 9. V kloštre Marijine Hviezdže pokročuje poletni přestavce z riadom Přijomnosť a kultúra. To je stajne zaradovanie kloštorskej kofejuni s přednoškom na výstu tému a k tomu so hodžaci jedžu. Sobotu venuje so dvoletná apotéka v Pančicach Kukovie Štefan Finger doživeniam pri vachtakovaniu po Atlantickým oceáne.

Krótko po cibiedlki na 6, 5 hodzin 6 a 40 a 6 hač NDR-ske mopedy, krosowe maszyny albo cele spieszne motorskie. Haj sympatizantu dwukolesatych maszynów masz też w Serbach, a to samo kietro wiele. Nikoci za to samo cywe żywienie potem w usmieria, na przykład połowanie motorskich dla wupowiedza. Tak je to też w krótkiej dokumentacji, kotruż je budyski label The Backyard Studios niedawno na YouTube pozywił. Wone protagonist filma Nie Serbach cele nie znate, je to Tomasz Mikwoszk z Szunowa, kiedy też jeżo za serbski rozwoz jako technik odżywał. W filmie powieda won o swojej lubości k motorskim a w opuczowaniu po świecie. Wodkaz na krótki niemskoryczny film namakacze naszej app MDR Serbia, a wiesz też na internetnej stronie.

No a wyszako z Czerunia słyszeli, miasto mamy bydl knasydym, zoje beno szołta, dżęca live popuczu, a to kulowie w tamniejszej nowej kupkec pekarni, za hodzinu so prini raz przyzjewi, ale wieszcze da wyczor dla so to runie dżęca, tak dere hodzi z tej pekarniu. No snano, to śladacze nietko na kuchyńskie blido z nadziejom na spiotowanie snilanu, wam nudom napadnie, że to nie smie falować. No wieso, ta dobra pomaska. Dżęca je 16. oktober, a to je tematisce dżyn, kotryż winuje so nieczemu, sztoś w obchodzie nie smie poprochować, mianujcy słodnemu klebe. Przetoż je dżęca międzynarodny dżyn kleba. Hacz czerstwy czorny, biły, mieszany, albo jeden z zoniatkami direktnie od pekaria kleb swusza pola nas na blido, a je, kaž si môžete myslieť, tiež jedne z najstarších živídvou sveta. Tak menované World Bread Day, Miezenárodný Jane Kliba, bude 2006 od Miezenárodného zviazka pekáriu a konditoru vôvane, potekým še dokvadne 20 letami. A ja čo odlá, runie tu 16. oktober. 16. oktobera 1945 založí so Zeživienská a Ratorská organizácia UN Zjednočených národov pod takým. Tohle nínče dženca jenom švoto, so klip nám všim vo sebe dere svoji, ale tiež vo vážnu tému Zeživienie zaušich. Přetož miestom, so si ráno našu pomásku toustče s butru pomázame a tvarožkyšče k tomu máme, nímaja daunošice ľudžo na svieče dosť kýči. Potekim, dajcie si waszu snedajn z czerstwym klebom zeswodzieć, poprzejcie si jun, ja jem szak pomasku na najraczo, pak z butru a selom, kipa w obchodzie z dobrym twarożkom.

krótko po cibielki na 7 je, a tu już mam za was nietko pokiwy. A to započnu z pokiwą moje za prusnińskie dzieci. W Serbskim muzeju może prusnińskie dzieci dżęca z linu, kotraż na powietrze sknyje paslicz. Asi tak na przykład małe tykowane kieszki, albo też serbskie bajowe figury sami Sotowicz. Je to kreatívne dopodňo za dzieci od 7 let a do dženca dopodňa od 10 až do připodňa 12. Popvatk za vopčeníkov vúčenia 6 euro. Haja prusnínsky poskytk za dzieci ve Vojerovskym muzeu tun venuje so dženca jabvukam a kak z nich vriečka nastane. A to so vizor namiestnie tiež vúspeta a vopta. Nitko poladnjeme štvrtki, že keď plive na konc tydženja, Sakski krajno močinski kôr pod návodom skulova pokažaceho Lukáša Čorlicha bude po viace hač 7 letach znova s hostčom ve Užice. Koncert v Kulovskej cirkvi tun vôduje kôr sobotu pečich a nazajtra potom nedželu v obrubi kôr tiež Božumšu v Krošticach do podňa 9. V Pančicach kukovie svieča konc tydženja Germušu. V sobotu každéž nedželu zmeja tam karusele a budky na kloštorskom dvore spriotované a v sobotu večer sú potom tiež germušné rie v Vonjovi v oborie. Riovane dživadlo Za Mariu predstaví serbský ľudový ansambl v sobotu na povosmich na svojej žoli. A skupina Floppy Dolls je tiež zase popuču. V sobotu vystúpia pečich v Radvorskej Mii.

Haja, apropos Virju, Vera, hast du dich nicht so, dass du das Hams nach einer Rüge zum Mordlitz, musst du doch nicht gut dich digital ne serbske Rätsche chinitsch. Krasnost du, wo Rüge serbske Rätsche ist, die meinen sie nicht gut digital ne na YouTube a Spotify ke Disposition. Wot nicht gar musst du so Rüge durch serbske Rätsche sobo Mordlitz, zille ne Mordwissne Wotoho, Djerunje, Sche. Digitalne narawanie takiego rożuca też możnia, co każdy czas zromadnie modlitwie przy zamknąć. Szajden hać doma popuczu, albo znano w Czechii mniejszynie, niż raz miastem. A jak namakacze serbski rożuc k sobą modleniu, pak na Spotify, a to podcast, czy mieznamaj prajenie, modlitwy a impulsy, albo na YouTube, tam możecie prostsze krasnostrzywy rożuc zapodać, a hiżo namakacze video dekanatnego duszopastostwa za modzinu. Dekanatne duszopastostwo za modzinu to jest tutun rożuc. Heißt dich online stajo, a je dich team gotrisch satem stej, wosi wird dich team gotrisch podcast wopospodari mieznamaj prajene. So, tut un rožuc, tam hojtak prajne pšetmodli, kotra muž možeče so pšisam knič. Duš vam vele vesela, kaž prajne na YouTube, kiba na Spotify u namagače.

0: Entroma a morje z modernizowaniem Wochorzanskiego parka Budzenko, kajsteś z utwarom Kubanskiego kampusa z pistowaniu, szulemi a sportowej halu. Wukowanska służba w budyskim okresu je czera 7 nowych zasadzenskich jezdzidło dostała. Auta, za kotrzeż su korobne kasy niedzie 1,7 milionu euro nałożili, su przy wukowanskiej straży we Wojerecach oficjalnie przepodali. Tak dostachu Maltezojo we Wojerecach zasadzenskie jezdzidło nuzowego lekaria a dwie aucze za korobne transporty. Niemski Czerwony Krzyż dosta auto za wukowansku strażu z Dżirje, kaj steś auto za korobne transporty za steniści Budyszyn Zapad a Biskopice. Wukowanskie jezdzidła su za akutne nuzowe pady wuotowane, auta za korobne transporty su w osobie naplanowane jezby pacjentów usmierjene, gdyż treba ja popuczu medycinskie ladanie. Niedzie 500 postaw opytowarków a opytowariów je czera nazemski swojny dzień do klosztorskiej zarody Marijnej Wjezdy w Pančicach Kukowie wabił. Kajż zdzieli miłoczanski chrześcijansko-socjalny kubanski skutk, su z drugim budaczom dnia spokojom. Na doromady 15 stacjach możachu dzieci mjez drugim paslić, a so w objoniacych drużinach, rybach a wudzinju informować. W osobie woblubowane biesotowienie swojskich pomfrytków z biobrno, a pola hulco pryskanie na cíl, akcja modzinskie woniowie wobory z Pančic Kukowa. A to bychu nasze dżęsniejsze powieszcze, kiś namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Ranie zaji so z blakami kuria wojte, gdyż pak so tuta kuriała potom rozpuści, dostaniemy słońco, a potom też mroczele we wotminie, dżęca wostanie sucho przy maksymalnie 17 stopniach, jucyszy piatk zaji so cele podobnie, z troszku mienia mroczelemi, a z tym po takim zwiecznym podzielom słońca, a z maksymalnie 19 stopniami jeszcze 2 stopienkaj czopliszo.
2: Gdyż był na S4-9, mnie z Kamieńcom a Bosiewom, tam w wysokości Ruszycy leży motwa sonne na jezdni, gdyż bójcie tu już tam na Kuźdopad na S4-9, mnie z Kamieńcom a Bosiewom. A za to jeszcze raz wutrony dżak naszemu przyposłuchari. Jeżeli zamaczycie już wynik, jakie pokiwy, które mamy tu na lepszym padzie szerić, potem zwońcie tu do studia, budeś im 17-400 je nasze cisło.
1: Serbski rozwóz.
2: A ja już nie może chyba niecha dzwonić, żaden problem, też pojeść, możecie nam je zapisać. A to, że cele jednore, nasze app MDR Serbia, tam możecie z nami chatować, możecie nam też pojeść nareczeć, albo foto posłać.

Update mam za was od drogi mieszkamięca, od kamięca do posiła. Tam jest za co szitko zrumowanie, to jest po takim aktualka z naszego wopkadnego systema. A kotre aktualki wokół titulu dżęca rano na nas czakaja, kotre spiły to su? Słyszymy Michaelu Melcerowu z Riuju Nadroze. Wyszy leczu a dalej widzu klasyka Ralfa Bumia Bozja. A w Swietłoni śpiewa Krzysztof Cysz. Na ośrodki tutaj tytule smieczu sobotekim hacz do dziewięćszych weselicz, nie tylko mamy 8 po 8.

0: Policja z G.
1: Zapaczniemy na autodrodze na A4 mies Porsche'ową a delnym wyjezdom je w utoru popodniu LKW z tej ostał. Dokąd wujwasze so hiżoku a przypowieszak LKW-a bie pełne papiery, bo autodroga pełnie zaurena. Potem zabije strach wojna w odstronieniu, so czara wokół bydlk na pecz popodniu zaso kompletnie w teorii. A wostaniemy na A4, do smiera Zorelc, je krótko przed pocznicą do runia w utoru popodniu, 19-letny ze swoim Škoda do srednjeje planki zajął, po swojskich podaczach, dokąd chcesz win nimo przedmieta jeć, kiż na jezdne leżesze. Zranił so przy tym nich tu nie je, nasta Škoda niedże 5000 euro. W Hornej Kinie je policja nocy na sredu 36-letnego wodżarja transportora z 1,2 promilemi zadżarżała. Cwonicy bych u muża wokoło na pocjoch nocy jeho pomałej jezby w krzywych liniach dla pytnili, a policji uwali. Jemu su kluczyk jeździć wa zczazali, a nimo to odbyszy kwotu za czukryje. A podamy so jeszcze do Wojerec, tam są nieznaczy mies Punżelu, a w utoru wieczorom e-bike hodnoczenie 6000 euro pokranęli, tun steje się pod Karportom przy Heinricha Heinowej drodze, a w utoru rano jest so we Wojerecach 70-letna kolesowarka przy niezbożu ciężko zraniła, szofer auta przewidzie się ju rano wokoło bydlk na dziewicz przy odpoczyniu z Franca Listowie. Drogowy test pola szofera reagował się pozytywnie na kanabis, tu iż jego dowolność z czasachu, więc na Škoda leży pola niedźwie 200 euro.

Krótka podsybielki na dziewięćcie, 8 godzin 6.40, tu mam za was pokiwy. A ja započnemy wiezo z pokiwami za prostnińskie dzieci, nieco sa wam doma jeszcze wostudzi. W Serbskim Muzeum możecie dżęca z linu, kotraż na powietrze sknyje paslicz, a si tak, na przykład małe tykowane kieszki albo serbskie bajowe figury sami stworzyć, po takim wiece, kotraż też we wustajęcu wuladacze. Je to kreatywne dopodnio za dzieci od 7 lat, od dopodnia 10 do przypodnia 12. Popfat k wuczyni 6 euro. Tyż w Wojerowskim Muzeum maja dżęca poskitk za dzieci. Cieczas się wobladać, jak so z jabłku bryczka stanie. To są namiestne wizoty szwuspyta a wopta. Koparski turnier ministrantu ze serbskich wosadów, kotrz się w lieczu horcety dla wupadnu, nakwata so sobotu w Pieskicach. Dziewięćczych je započatk z Bożym szu, a potem je zakop. Garmuszne ryje Pańczycach Kukowie są sobotu wieczor w Gratuni Woniowej Wobory. A za to są się też osobite motto przemyslili. Garmuszne ryje zetkaja oktoberski swiedzień je hesło. Sakski krajno-młodzieński kur pod nawodom Lukasza Czorlicha zahudzi sobotu w Kulowskiej cyrkwi, a to na wieczor pieczych, na zajtra niedzielu w obróbie kur Bożym szu Kruszczanskiej cyrkwi, a to dziewieczych. Skupina Floppy Dolls, niemsko-serbsko ludowego dziwadła wystupi sobotu w Radworiu, a to pieczych w Meji, a rejowane dziwadło za Mariu przedstawi ensemble, a to na swojej żurli, sobotu na pół 8.

0: Anna Maria Brettschneiderec to bie z Hej Łužica. A Hej Łužica, tu mam za tebie jeszcze raz nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
0: A tutaj ma dżensa radwoczanka Luisa Hančikec.
2: Przeczestwo je bohactwo, rejne naswiecze je, buć mój dłoższa. Tute słowa zaklinczachu niedzielu przed tydzieniom w Radworskiej cyrkwi. Skwadnostnie wopyta młodych putników kruszanskiej wosady zaspiewachmy spił o przeczestwie. Możach dożywić, jak rejnie je, zwiski mies wosadami mieć, są miesobu wopytać, a so zromadnie modlić. Mi so wuwiedomi, kajke bohactwo ze zromadnością mamy, a jak rejnie je, so zromadnie z przeczelemi modlić, a należnościę romadze Bohu dowierzyć. Po Bożymszy wużywachmy też jeszcze zrobadny czas z kruszczanskim modzinu, a dachmy si w obiec zesłożyć. Przeju wam wszystkim, zo też wy w zromadnym modleniu z przeczelemi, swojbnymi albo drugimi Boże żonowanie nazonicze.
0: Nabożne słowo k dni mniejszy dżęca na doku a zamowitości radworskie wosady Luisa Hančikec z Radworja.

0: Serbe nie bydle na małej kupie we Velikim Mrju, my nesme izolirowane a teke gestostenio mis nasz psase zasiść, dajo wiecie ludzi, ak wet nas wie, ako se myslimy. Serska ludowa muzyka jo znata, na przykład teke we czeskej, a to zikowano jadnie wesebnie kupki, ta lidowa muzyka z krastu ju grajo pszawidłonie tu serską muzyku. A ta kupka ten tydzień sobie tu przyjrzo prydny raz do Dolnej Łużyce, do Zabroda Pla Grodka. Česka a serska muzyka z tej niekak jadna familia, a wie to se rozeznawajo tej togroni nawidowa tej kupki, a profi muzyka Wojtech Kuba.
1: Ja sam w sobie w niektórych českich skupinach piskał, a ja myślę, że znają czeską folkloru, a serbska folklora to jest każdy zetkacze, nieco, co jest jara podobne, ale jest to niekajkie drugie, jest to niekajki nowy świat, kiś możecie poznawać. Tak myślę, że za nas, każdy za kapału, my dobymy te słowa se zwuczować, to wodekowanie se nauczyć, ale potem mamy jara wielką radość, gdyż możemy tu serbską folkloru do naszego repertuara przyzać.
0: A jak klince ta česko-serbska ludowa muzyka live, to musisz na kuście pat dożywić tu sobie tu w Zabroże Ziga 60 w tamnym wesenskim domie. Buża ako predne tam Riovajnska runda z Michaelom Apeltom a Ziga Wesemich Wiaco buża pon gestci, budu gestci z českej graś. A nie do tego w naszym ensemble, nic w naszym programie zawiście. Ten ensemble grają, nie do w naszym programie.

0: co se pęstanio, to najlepiej unamakajo się sami.
1: Ich weiß Bescheid.
2: Worüber?
1: Dein Hund lebt.
2: Du darfst es niemandem erzählen. Versprochen?
1: Versprochen.
3: Victor hat ein Tier wieder zum Leben erweckt.
1: Mit Blitz und Bumm und Zzzz.
0: Film jo doporucne, dokulasz jo wiele więcej, ako czaszycy film. Wenn powieda wyt tużycy, przyjaszelstwie a zagronitości. Ben jo żortne, ale teke tużne. W jogo namakajo się pla Disney+. Obsession.
4: One wish, Willow. Du hast nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass Nicky Freeman mich mehr liebt als alles andere.
0: Wird möglich tschich filmu jo obsesia ten film z najwiecej namyce. Wenn jo akle za przygledowario wird 16 lit dovelone. Regisseur Curry Baker jo był najpierw YouTuber. Film jo se akopretne dwa tysac pisz adważasza na festiwalu pokazał, a jo pön bieżał letosa w kinie. W filmie Bear żyła w muzykowym obchodzie. Wenn jo kszajżu do swojej kolegoki Nicky zalubowane, nie zwery jo pakse jej to kronisz. W ezoteryskiej loży namakajo magisku gałusku wierby One Wish Willow. Wyn jo rozłam jo, a życzę sobie, aby Nicky jego lubowała. Życzenie se dopełniło. Na zachopięku startku jo szykno kasz redne luboszczyńskie czojenko. Ale Nicky se stał niedzielniej, a obgroznej zażarżu jo. Bear pytnio, toż te życzenie ma szamną płaszczyznę.
4: Nicky macht gerade irgendwas durch, glaub ich. Hast du sie verhext oder sowas?
0: To ceni film tak zamylece. Żaden monster nie dajo. Czachota przyjdzie we człowieka, któregoś jo siebie Bear sam przyżycył. Nicky nie lubuje jego ze swojej wole. Film grajo przy samym Janowy mało równościach. Na przykład w bydleniu, a w obchorze. Sytuacje, żeś przygledowar lepta ubiegnąć myżo. Köns bużo brutalne akszaune.
4: Ich habe angerufen, weil ich wissen wollte, ob ich meinen Wunsch stornieren kann.
5: Tut mir leid, sowas machen wir eigentlich nicht.
4: Sie ist also für immer am Arsch, oder was?
5: Ja, zumindest solange du lebst.
0: Film jo mniej jako milion dolarów płacił, a jo wie to był wielicki uspiech. Może się jen nie to teke pla Prime Video, Apple TV, albo Sky Store upożyczysz, albo kupisz.
6: Puh, niente gar nie mischam se rozsużisz z kötterem filmom zum Sachopisz, ale przyduca filmowa noc mischa przysz. Już wiaselim se, spodobnie prze telewizorom se zagniesisz, szopu Jezu z baniu aber gribami pożywasz. Pön, hyszy nekotary świecki a swatkości, a wiaco buży perfektne. Bubak.
0: Jo, to klince wielicnie. Masz czy hyści nieco drugiego na twojej bucket list za nazymu?
6: Se wie. W nazymie możesz tak wiele cynisz. Jabłki targasz, przechodziwasz w liście, pumpkin spice latte pisz, a zawieszcze teke zwiesisz. Halloween jo, hyści piczko daloko przed. Togotla mam hyści lepszą idejku. Żynca zwiesi dolnoserbskie gimnazjum kokot. A sobie bużo wiaco teke kokotysko. To bużo wielki szpos.
0: Pen el życem tepie wiele wiosela. Myslim se, aż moja nazwa bużo piczku mierniejsza. Za mnie ten letny czas jo dobra możność nieco nowego uknąć. Na przykład przy workshopach. W Prozinach dajo serbski film workshop. Wyt penjeżelego 19 oktobra aż do 23. Z reżyserom Stefan Göbel. Tam możesz uknąć serski dokumentalny film pisasz a producirowasz.
6: Agaż nie masz lust na to, mam hyści drugą idejku. Teke wird przyducego penjeżela bużo serbski rycny kurs za zachopienkarią. Ten jo teke pomocny gaż coś o wasze z nasza serbszczyny obnowisz.
0: No jo, myslim se, aż prozniny nie budu westudne.
6: So, a nie to pyszko musimy se rozżognować. Żykijom se aż co zaszaltowali. Życzymy rytnu na zimu.
0: Na zase wyżynie.
7: Čiduce, Bubak, słyszysz o novembrie, je szykne sledne udasza možinskiego magazina na Maka Jošo na naszom internetowym boku per rbb-online.de/zoben.

0: Ja, se Conny Klaus Weyreder, ja Bütlim v Baden-Württembergu, ja Ognium Serski Jużob Jeschliet, to ze mje Wielkin Spedova, a jasna ju teke wielich Serski Spivo, na przykład Bieže vöda bieže.
1: Jo, atens piusen, hajo, ja teke, lube Klaus Weyreder, pies bivanjo ugnios, rischi lepe sveska rec, ožicum vam dali vele uspecha, vjaseli misse vo kuste, nobe sveski kvas sa toštens natis kvaso, ten zaspiva vam ko ožicum.

Okay, myśmy wam zlubili ten tydzień laśkę, a malcne kiarmuszne recepty. Zincaśne recept ryba już czochu wiecie psigete, ale za to selunio, wen pasio derje do nazemskiego casa, a to dobro jo, wen ujżo docewa bzieze miesa. Nasze mieso to padnio tuchlu wet bomu. My cenimy zinca rolade. Rolade ze słodkimi kastaniami. Co trzeba się za to? Ako prejdne głowku cerenego kawa. Tu warimy nekak biertel stundku z nadość wedy we wielkim garncu, weni orduju nasze roladowe opiena. Potem czasu rozkrzajamy staru szamną guzku, a tunkamy ją dojśklię z mlokom. Możesz o tego używać mloko z wołsa albo soja. Tu guzku brzemy trebaś zapełnienie. Zjemy niekak 80 gramów kesiu werycho, skromadnie z połobundliszką petersilię je zesekamy. Te słodkie kastanie, albo marony, dostanie się miastem każdej wiecie loże, upłosi się pak teke, taki bom do gum nasajżasz, ale te z hale są już owarione, a to już malcni. Niekak 400 gramów trzebamy, te ze cybulu zesekamy, a we panwi z wyliom popiacamy. Te marone mieszamy nient z guzku, tu musisz opiery czochu utwocyć, a z jajką, petersilią a kesią nie zabędziesz solować. Cereny kauzjamy z giarnca, wyciągniamy na niemniej 8 wielkich opienów, może tylko więcej byś, te nie do dalszne 4 minuty warimy, aż worguju pszał je miekę. Nento zjemy to płonienie, a nawijamy z kawą nasze rolady. Najlepiej z nitku, za to trzeba się czochu szyka, to opiena musi się z nasz czochu gładkę klapać niepiery. Kuszto roladu dejmy mocnie przypiac, potem dodajemy 300 ml juszki z zeleniny, a dajemy jej 15 minut przażyć. Nento, przyjdzie to najlepsze. Zjemy pr opienko żalbie, zalbaj, a ruku pszałych werychu. Szo zesykamy, a twerchy krotuczkowe panwi opiacamy. Dajemy pen pół sztuka butry, rozbiegnuś giarcu, a werychy a ziela k tomu, tur jedno weniacu juszku lejemy na talariu na nasze rolady. K tomu zajdzie salat, kaś coś o teke z kulkami, albo klejse, ale popszał mnie to trzebnie słodkie kastanie, derje zesesił, k tomu pasują pegiary z liny.

Ono, nieto południa w tym momencie, ja wielki róż na dolnosjarskim gimnazjum je wychodzi busu, weni swieszy swojego kokota, a jak to klince to słyszysz o wiceplan na swe programie, jadna tema bużo we wiczejszym uściwaniu to. Ania Kochać-Szwarcowa, ja pan wasza moderatorka, a żyncaśny Gregor Klim, ja życzę wam jeszcze riedne stört kmeszosy derje.

0: Kleden raz im Jahrze zu so nasze bubaki narieże, co se ten raz czoj we mozińskim magazynie, to wam nie dobrze razi o tej, jako prydlichkeit, a kawiszalc Larisa.
1: Dobry dzień, lubsze ludzie. Ho, jo, jako prydlichkeit. Witaj się k nam pla bubaka w oktoberie. Już se wjaselim, aż smiem przyjdu cu po godziny z wami przebywasz. A, hyści lepiej, nie som sam w studiu. Takie toż ten miasec jo Larisa Kabelscholz za was przy mikrofonie.
2: Witaj Jakob, wjaselim se aż mężom z tobą ho w studiu bysz. Myżesz kronisz coś we cakujo naszych przysłucha jałżynca?
1: Jo, wielki rad. Ako przecej mamy niekotare zajmy przynoski w programie, a mimo tego se wie nową muziku. Karolin Kühne, jo była przy koncercie japańskiej kupki Sieg Dö, a rozprzawio w togo. A ty se sama teke przygotowała małą rozprzawu za nas, abo nic?
2: Jo, masz prawie. Sam była w Pöztupimie, tam jo se wytworzyła nowa ustajenca nadzasnego serbskiego umiejstwa. Pedla, jo przykład był kolektiv Vakuum z Dolnej Łużycy. K tomu pöstrze więcej. Ja wiem, aż masz takie nieco zajemnego za nas?
1: Jo, tak to jo. Za mnie jo nazyma czas za horrorfilm. Togodla sym se myslił, aż przedstawiłem wam moje najlubsze filmy jako inspiracja za spodobne wiatory.
2: Tak, lince daje. Lubują filmy w nazymie. Ale tak muzyka jo tak redna, na przykład przy dwójkich przechodzowaniach albo deszczojtych wiatorach. Masz nieco rytnego nazymskiego za nas?
1: Jo, to mam. A ho jo za was Messi Star The Fade Into You.

0: Obsession.
1: One wish, Willow. Du hast nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass Nikki Freeman mich mehr liebt als alles andere.
0: Wird möglich, Chich filmu, ihr obsessia ten film z nejvíce námece. Wenn ihr akle za pschigli do vario, wird chef nas choliet dovelone. Regisseur Curry Baker, ihr bro nejpje ve YouTuber. Film, ihr se akopretne, dva tösats pech advajascha na festivalu pokazau, a ihr pön bijau letosa ve kinje. Ve filmje, bär jewa ve musikovem oproje. Wenn ihr kšajžu do svejeje kolego ki Nikki Zalu bovone, Niezveri jo pakse jej to kronisch. V esoteriskej loži namakajo magisku gausku vjerbe. One wish willow. Ven jo rozvam jo a žice sebje, aby Nikki jogo lubovala. Žicenje se dopolnijo. Na zachopjenku startkujo šikno kaž redne luboščinske čojenko. Ale Nikki se zdavnje živnjej a obgroznej zažaržujo. Bear pytnjo, tošte žicenje ma šamnu plašiznu.
1: Nikki macht gerade irgendwas durch, glaube ich.
2: Hast du sie verhext oder sowas?
0: Totsuni Film Tag Sammelötze. Jeden Monster Niedajo. Tachata, Psija wird Svojeka, Kötaregos Josebje Bär sam Psijitzu. Nikki nielubujo Joga ze Svojeje Wölle. Film grajo Psisamem Janowe Mało Rumnostschach. Na przykład w Bydleniu a w Obchorze. Situacje, żeś Psigledowar lebta ubegnosz myżo. Kölns Bujo brutalne Akschaune.
1: Ich habe angerufen, weil ich wissen wollte, ob ich meinen Wunsch stornieren kann.
3: Tut mir leid, sowas machen wir eigentlich nicht.
1: Sie ist also für immer am Arsch, oder was?
3: Ja, zumindest solange du lebst.
0: Film, ja mieniej ako milion dolarów płacił, a ja wie to był wielicki uspiech. Möchtest du jen niento teke pla Prime Video, Apple TV, aber Sky Store upeżycisch, aber kupisch.
4: Puh, niento gar niamyżam se rozsużisz z kötterym filmom, com zachopisz. Ale przyjduca filmowa noc, möchtest du przyjsz. Już wiaselim se, spodobnie prze telewizorom se zagniesisz, szopu Jezu z baniu, aber gribami pożywasz. Pyn, hyszy nekotarys wiecki, a swatkości, a wiaco, buży perfektne. Bubak.
0: Jo, to klin se wielicnie. Masz tu hyszy nieco drugiego na twojej bucketlist za nazymu?
4: Se wie. W nazymie możesz tak wiele cynisz. Jabłki targasz, przechodziwasz w liście, pumpkin spice latte pisz, a zawieszcze teke zwiesisz. Halloween jo, hyszci piczko daloko przec. Togotla mam hyszci lepszu idejku. Żynca zwiesi dolnoserbskie gimnazjum kokot. A sobie bużo wiaco teke kokot disco. To bużo wielki szpos.
0: Pyn i życem tepie wiele wiosela. Myslim se, aż moja nazuma bużo piczku mierniejsza. Za mnie ten letni czas jest dobra możliwość nieco nowego uknąć, na przykład przy workshopach. W Prozinach dają serbski film workshop. W Pędzierzelego 19 oktobra aż do 23 z reżyserem Stefan Göbel. Tam możesz uknąć serbski dokumentalny film pisasz a producirowasz.
4: Agaż nie masz lust na to, mam hyszy drugą idejku. Teke wird przyjdućego pönierzela bużo serbski rycny kurs za zachopienkarią. Ten jo teke pomocny gaż cośo wasze z nasza serbsczyny obnowisz.
0: No jo, myslim se, aż prozniny nie budu westudne.
4: Zo, a nie to pyszko musimy se rozżognować. Żyki jom se aż co zaszaltowali. Życmy rytnu na zimu.
0: Na zase wyżenie.
5: Przyjdujcie, Bubak, słyszysz o novembrie, szykne sledne udasza Możeńskiego magazyna na Maka Joszo na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zobm.

Okay, myśmy wam zlubili ten tydzień laśkę, a malcne kiarmuszne recepty. Zincaśny recept ryba już czochu wiecie psigete, ale za to se lunujo, wen pasio derje do nazemskiego casa, a to dobro jo, wen ujżo docewa bzezy miesa. Nasze mieso to padnio tuchlu wet bomu. My cenimy zinca rolade. Rolade ze słodkimi kastaniami. Co trzeba się za to? Ako prejdne głowku cerenego kawa. Tu warimy nekak biertel stundku z nadość wedy we wielkim garncu, weni orduju nasze roladowe opiena. W tym czasie rozkrzajamy starą szamną guzku, a tunkamy ją dojśklię z mlokom. Możesz o tego używać mloko z wołsa albo soja. Tu guzku brzmy trebaś zapełnienie. Zjemy niekak 80 gramów kesiu, werycho, skromadnie z półbundliczką petersilie je zesekamy. Te słodkie kastanie, albo maruny, dostanie się miastem każdej wiecie loże, upłosił się pak teke, taki bom, dogum na sajżaś, ale też hale są już owarione, a to już malcnie. Niekak 400 gramów trebamy, te ze cybulu zesekamy, a we panwi z wylijom popiacamy. Te marone mieszamy nięc guzku, tu musisz opiery czochu utłocyć, raz jajkom, petersilju a kesiu nie zabięczą solować. Cereny kauzjamy z giarnca, wyciągniamy na niemieni 8 wielkich opienów, może tylko więcej byś, ten jen do dalszne 4 minuty warimy, aż worduju pszał je miekę. Nento zjemy to pełnienie, a nawijamy z kawą nasze rolady. Najlepiej z nitku, za to trzeba się czochu szyka, to opina musi się z nasz czochu gładkę klapać niepery. Kuszto roladu dejmy mocnie przypiac, potem dodajemy 300 ml juszki ze zeleniny, a dajemy jej 15 minut przażyć. Nento, przyjdzie to najlepsze. Zjemy per opienko żalbije, zalbaj, a ruku pszałych werychu. Szo zesykamy, a te werchy krotuczkowe panwi opiacamy. Dajemy pen pół sztuka butry, rozbiegnuś giarcu, a werychy a ziela k tomu, tur jedno weniacu już kulejemy na talariu na nasze rolary. K tomu zajdzie salat, kaś coś o teke z kulkami, albo klejse, ale popsiał mnie to trzebnie słodkie kastanie, derje zesesił, k tomu pasują pegiary z liny.